twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chikogwo. Twale chitiwa netendo mukama chikogwo. Get a maso kumwa chitiwa netendo. Get a maso kumwa chitiwa netendo.